0: TAPS TOPS Radio.
1: Scary baby, baby, baby, baby, boo. Woo! Skibbity bop!
2: Woo!